0: Czy wiesz, kto finansuje nową linię autobusową, którą dojeżdżasz do pracy? Lub ośrodek kultury, który tak lubisz, a który kiedyś był opuszczonym budynkiem? W całej Europie miasta i regiony nieustannie się zmieniają. Przeprojektowuje się ulice, transport publiczny staje się bardziej ekologiczny, pojawia się więcej nowych usług. Mało kto zdaje sobie sprawę, że za wieloma z tych widocznych zmian stoją inicjatywy finansowane przez Unię Europejską. Programy te mają wspierać miasta i ułatwiać mieszkańcom codzienne życie. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku powiemy, jak dzięki unijnym funduszom miasta mogą lepiej reagować na codzienne wyzwania i ułatwiać życie mieszkańcom. Miasta korzystają z unijnych funduszy, by zaspokajać konkretne lokalne potrzeby. Może to być modernizacja starzejącej się infrastruktury lub usprawnienie transportu publicznego. Innymi słowy, dzięki funduszom unijnym życie mieszkańców staje się łatwiejsze. Idea tego rodzaju wsparcia nie jest nowa. Sięga ona szczytu w Paryżu w 1972 roku. Kiedy to europejscy przywódcy uznali, że duże różnice między regionami hamują wzrost gospodarczy i ograniczają możliwości rozwoju. Niektóre miejsca świetnie się rozwijały, a inne cierpiały na brak inwestycji. Przesłanie to przebija w słowach wypowiedzianych podczas konferencji prasowej przez Alberta Borchetta, członka ówczesnej Komisji Europejskiej. Zapis tej konferencji opublikowały służby audiowizualne Komisji. Należy również zauważyć, że ze względów ekonomicznych, politycznych, ale także ludzkich, taka rozbieżność między różnymi regionami wspólnoty jest nie do przyjęcia, zwłaszcza jeśli chcemy stworzyć zintegrowaną Europę oraz Unię Gospodarczą i Walutową. Zaproponowano rozwiązanie – łączyć zasoby na poziomie europejskim i inwestować je tam, gdzie mogłyby przynieść największe korzyści. Tak powstała unijna polityka spójności. To unijny sposób, by zmniejszać dysproporcje między regionami, tak aby ludzie mieli podobne możliwości, bez względu na to, gdzie mieszkają. Polityka ta obejmuje cztery główne programy finansowania. Jednym z nich jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Z jego środków miasta i regiony mogą inwestować w lepszą infrastrukturę, nowoczesny transport publiczny i innowacje cyfrowe. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego Łódź przekształciła dawne obszary przemysłowe w dzielnice kulturalne i odnowiła przestrzenie publiczne. Kolejnym ważnym programem jest Europejski Fundusz Społeczny Plus. Nakierowany jest na ludzi. Finansuje szkolenia, programy zatrudnienia i projekty społecznościowe. Dzięki temu funduszowi na przykład Lublin finansuje projekt Pomoc daje moc. Oferuje treningi umiejętności społecznych, terapię dla dzieci, konsultacje psychiatryczne, pomoc prawną oraz wsparcie dla osób doświadczających przemocy. Trzeci fundusz to Fundusz Spójności. Wspiera on duże projekty infrastrukturalne w mniej zamożnych krajach Unii. Skupia się na projektach związanych z infrastrukturą transportową i środowiskiem, takich jak linie kolejowe i systemy czystszej wody, które przynoszą korzyści miastom. Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Program ten wspiera cel Unii, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Pomaga regionom najbardziej dotkniętym transformacją ekologiczną. Na przykład podregion Koniński w Wielkopolsce otrzymał fundusze na odejście od węgla brunatnego, rekultywację terenów pogórniczych, rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym zielonego wodoru, poprawę efektywności energetycznej oraz przekwalifikowanie pracowników. Krótko mówiąc, te cztery fundusze wspierają rozwój lokalny, umiejętności i miejsca pracy, infrastrukturę o dużym znaczeniu oraz transformację ekologiczną. Parlament Europejski odgrywa decydującą rolę w skutecznym funkcjonowaniu polityki spójności. Wspólnie z Komisją i Radą Parlament pomaga ustanawiać zasady regulujące unijne fundusze i zatwierdza część budżetu przeznaczoną na politykę spójności. Upomina się, by Komisja i kraje Unii zapewniały silne wsparcie władzom lokalnym i regionalnym. W 2025 roku przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola otworzyła Europejski Tydzień Regionów i Miast, główne wydarzenie Unii poświęcone polityce spójności. Powiedziała:
1: Cohesion policy is a monument to this mission.
0: Polityka spójności jest pomnikiem tej misji i jednym z najwybitniejszych osiągnięć naszej Unii. Żywym wyrazem europejskiej jedności i solidarności. Pokazuje ona w praktyce, w jaki sposób Europa jednoczy się, aby zapewnić wszystkim regionom i obywatelom możliwość czerpania korzyści ze zrównoważonego wzrostu gospodarczego i postępu społecznego. Każda odnowiona szkoła, każdy nowo utworzony hub cyfrowy i każdy projekt dotyczący czystej energii, współfinansowany ze środków unijnych, są namacalnym dowodem na to, że Unia Europejska realnie zmienia życie ludzi. Ale jak miasto może skorzystać z unijnych funduszy? Proces ten zazwyczaj rozpoczyna się na szczeblu lokalnym. Władze lokalne określają, czym chcą się zająć. Bezrobociem wśród młodych ludzi, rosnącymi kosztami energii w budynkach publicznych, czy zaniedbaną dzielnicą. Następnie wybierają najbardziej odpowiedni program unijny i opracowują szczegółowy plan projektu. Plan ten określa, co należy zrobić, kto odniesie korzyści, ile czasu to zajmie, jaki wpływ powinno to mieć na życie ludzi. Projekty te ocenia się na szczeblu krajowym lub regionalnym. Jeśli zostaną zatwierdzone, miasta otrzymują fundusze i zazwyczaj mają kilka lat, by zrealizować swoje plany. Główna idea jest prosta. Gdy miasta mają dostęp do odpowiednich zasobów, łatwiej im postawić na ekologię, sprawiedliwość społeczną i stabilny rozwój. Dla studentów może to oznaczać lepszy dojazd autobusem na uczelnię, wyremontowane budynki i nowe możliwości szkoleniowe, które pozwolą im znaleźć pierwszą pracę. Kiedy więc następnym razem wsiądziesz do nowego autobusu lub przejdziesz przez odnowiony rynek, rozejrzyj się. Być może zobaczysz flagę Unii z napisem współfinansowane przez Unię Europejską. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
2: Tre città, una sola voce. 6023 Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del
3: per adulti disabili.
4: E cosa fate?
3: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma.

tym odcinku podcastu wyjaśniamy unijny żargon, przyjrzymy się jednemu z fundamentów Unii Europejskiej – traktatom unijnym. Opowiemy, czym one są i dlaczego mają tak duże znaczenie. Traktaty unijne to prawnie wiążące umowy między wszystkimi państwami Unii Europejskiej. Określono w nich zasady rządzące Unią. To, jak działa, co może robić, a czego nie, oraz jak podejmuje się w niej decyzje. Kiedy państwo podpisuje i ratyfikuje traktat unijny, zgadza się na przestrzeganie zapisanych w nim zasad. Te zasady to na przykład poszanowanie prawa unijnego, kooperacja z innymi państwami Unii i współpraca we wspólnych instytucjach, takich jak Parlament Europejski. Obowiązki zapisane w traktatach są wiążące. Oznacza to, że kraje muszą ich przestrzegać. Na kształt Unii wpływają również niewiążące teksty, takie jak deklaracje i wytyczne polityczne. Wyznaczają one kierunek przyszłych działań, ale sądy Unii nie mogą egzekwować ich przestrzegania. Historia Unii Europejskiej to historia państw, które po ustaniu walk postanowiły wspólnie budować pokój i dobrobyt. Wszystko zaczęło się w latach 50., niedługo po zakończeniu II wojny światowej. Pomysł był genialny w swojej prostocie. Opierał się na założeniu, że kraje, które współpracują gospodarczo, rzadziej ze sobą walczą. Pierwszym ważnym traktatem był Traktat Rzymski z 1957 roku. Ustanowiono nim Europejską Wspólnotę Gospodarczą, która zacieśniała więzi gospodarcze między państwami europejskimi i usuwała bariery w handlu. Tak powstał wspólny rynek, na którym towary, ludzie, usługi i pieniądze mogły się swobodnie przemieszczać. Nie był to jeszcze początek Unii Europejskiej, jaką znamy, ale położono wtedy pod nią fundamenty. Przenieśmy się do 1992 roku. To był przełomowy moment. Przyjęto wówczas traktat z Maastricht, znany również jako Traktat o Unii Europejskiej. To wtedy oficjalnie narodziła się Unia. Nie chodziło już tylko o gospodarkę. W życie weszła także Unia Polityczna. Ponadto traktat z Maastricht przygotował grunt pod wspólną walutę, euro, i wprowadził koncepcję obywatelstwa Unii Europejskiej. Ludzie przestali być obywatelami tylko własnego kraju. Zyskali też obywatelstwo Unii Europejskiej, a wraz z nim prawo do mieszkania, pracy i głosowania w innych państwach członkowskich. W kolejnych latach Unia nadal się rozwijała i dostosowywała do zmieniającego się świata. Podpisany w 1997 roku traktat z Amsterdamu wprowadził zmiany, które usprawniły funkcjonowanie Unii i przygotowały ją na rozszerzenie. Przyznał również większe uprawnienia Parlamentowi Europejskiemu. Dzięki temu Unia stała się bardziej demokratyczna, a obywatele mogli ją łatwiej rozliczać. W 2007 roku podpisano Traktat Lizboński. To ostatnia reforma Unii Europejskiej. Traktat Lizboński usprawnił proces decyzyjny, wzmocnił pozycję Parlamentu Europejskiego i Parlamentów Narodowych oraz zwiększył przejrzystość Unii. Na jego mocy powołano stałego przewodniczącego Rady Europejskiej i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych. Innymi słowy, traktat wzmocnił przywództwo Unii na arenie światowej. Parlament Europejski nie redaguje traktatów, ale znacząco wpływa na ich kształt. Daje głos obywatelom Unii i zatwierdza wiele zmian wprowadzanych traktatami. Z biegiem lat traktaty dawały Parlamentowi Europejskiemu coraz większe uprawnienia dotyczące stanowienia prawa, podejmowania decyzji w sprawie budżetu Unii oraz wyboru kierownictwa Komisji Europejskiej. Parlament jest również zaangażowany we wszelkie zmiany traktatów. Co prawda to rządy negocjują zmiany, ale konsultują się przy tym z parlamentem, który musi wydać opinię. Podsumowując, traktaty są podstawą wszelkich działań Unii. To wiążące umowy, które decydują o kształcie Unii. Dotyczą handlu i wspólnej waluty, polityki klimatycznej, zasad demokratycznych i wielu innych kwestii. Traktaty nie są jednak dane raz na zawsze. Wraz z rozwojem Unii zmieniają się również one. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: una sola voce. 6023.
1: Konrad Adenauer to jedna z najważniejszych osób, które położyły podwaliny pod zjednoczoną Europę. Jako pierwszy kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, czyli powojennych Niemiec Zachodnich, wywarł głęboki wpływ zarówno na historię Niemiec, jak i całej Europy. Podczas rządów nazistów zrozumiał, że trwały pokój można osiągnąć tylko dzięki jedności. Adenauer odegrał kluczową rolę w procesie pojednania Niemiec i Francji. Dzięki niemu dwoje odwiecznych wrogów stało się sojusznikami i zapoczątkowało proces integracji europejskiej.
2: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiemy w nich o kobietach i mężczyznach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli.

0: Dzisiaj przyjrzymy się bliżej historii pioniera Unii Europejskiej, Konrada Adenauera. Adenauer urodził się 5 stycznia 1876 roku w niemieckiej Kolonii, w skromnej, ale pracowitej rodzinie katolickiej. Do polityki wszedł, gdy ożenił się z Emmą Weyer, z bogatej i dobrze znanej kolońskiej rodziny. 3 lata po ślubie został prawą ręką burmistrza Maxa Wallrafa, który był wujkiem jego żony. Sukces zawodowy przyćmiły jednak osobiste tragedie. Żona Adenauera zmarła w 1916 roku, pozostawiając go z 3 dzieci. On sam miał poważny wypadek samochodowy i spędził kilka miesięcy w szpitalu. Mimo to jego kariera polityczna nadal się rozwijała. W 1917 roku Max Wallraf został federalnym ministrem spraw wewnętrznych, a Adenauera jednogłośnie wybrano na jego następcę. Tak stał się najmłodszym w Prusach włodarzem miasta. W 1919 roku Adenauer ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Ze swoją drugą żoną, Augustę Zinsser, doczekał się 5 dzieci. Niestety jedno z nich zmarło zaledwie kilka dni po narodzinach.
1: Konrad Adenauer stał się jednym z najważniejszych polityków w Niemczech. Jego republikańskie poglądy oraz federalistyczne i chrześcijańskie wartości przysporzyły mu jednak wrogów wśród oponentów Republiki Weimarskiej, w tym komunistów i nazistów. Kiedy w 1933 roku naziści doszli do władzy, Adenauer nie zgodził się udekorować kolonii swastykami. W rezultacie natychmiast odwołano go ze stanowiska burmistrza i wygnano z rodzinnego miasta.
0: W sierpniu 1944 roku Adenauer został aresztowany. Udało mu się uciec, ale we wrześniu Gestapo uwięziło go w Brauweiler. Było to słynne nazistowskie więzienie niedaleko Kolonii, gdzie przetrzymywano i torturowano więźniów politycznych. Po nieudanej próbie zamachu na Hitlera w lipcu 1944 roku naziści oskarżyli Adenauera, że jest przeciwnikiem reżimu. Adenauer został zwolniony z Brauweiler w listopadzie tego samego roku.
1: Po II wojnie światowej Konrad Adenauer musiał zmierzyć się z kolejną osobistą tragedią, śmiercią drugiej żony w marcu 1948 roku. Niedługo potem jego kariera znowu nabrała tempa. We wrześniu 1948 roku wybrano go na przewodniczącego Rady Parlamentarnej, która miała opracować nową konstytucję Republiki Federalnej Niemiec. Adenauer poświęcił się też tworzeniu partii Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, w skrócie CDU. Chciał w ten sposób zjednoczyć protestanckich i katolickich Niemców. Wreszcie w 1949 roku został pierwszym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec. Miał wtedy 73 lata, był więc najstarszym kanclerzem w historii Niemiec. Niemniej stanowisko to piastował przez 14 lat. W tym czasie dążył przede wszystkim do tego, aby Niemcy stały się stabilną demokracją. Nie chciał, żeby horror III Rzeszy kiedykolwiek się powtórzył.
0: Pod rządami Konrada Adenauera Niemcy Zachodnie pogodziły się ze swoimi sąsiadami i dołączyły do Rady Europy, NATO i Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Adenauer zdecydowanie opowiadał się za utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Ostatecznie powstała ona po podpisaniu deklaracji Schumana 9 maja 1950 roku. Adenauer przyczynił się też do zawarcia traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą w 1957 roku. W przemówieniu, które wygłosił we francuskim Metz w czerwcu 1966 roku, wskazywał na korzyści wynikające z tej wspólnoty.
2: Jeśli stworzymy organizację, która pozwoli Francuzom monitorować wszystkie działania związane z niemiecką produkcją stali i wydobyciem węgla, a Niemcom to, co dzieje się we Francji, dzięki wzajemnej kontroli powstanie polityka oparta na zaufaniu.
1: Najmocniejszą stroną Konrada Adenauera była polityka zagraniczna. Po doświadczeniach II wojny światowej mocno wierzył, że jedyną drogą do trwałego pokoju i stabilności w Europie jest jedność. W 1963 roku Francja i Niemcy podpisały Traktat Elizejski, znany również jako Traktat Przyjaźni. Był to kamień milowy w pojednaniu tych dwóch państw po 100 latach animozji. Traktat odzwierciedlał strategię polityczną Adenauera i rolę, jaką widział dla Niemiec w Europie.
0: Podczas gdy Adenauer walczył o jedność Europy i pojednanie między Francją a Niemcami, po II wojnie światowej na dwie części rozpadł się jego własny kraj. Co gorsza, w 1961 roku, zaledwie kilka tygodni przed wyborami federalnymi, zniesiono mur berliński. Jednak sprawa muru nie przeszkodziła Adenauerowi wygrać czwartych z rzędu wyborów. Stanął do nich jako przedstawiciel koalicji, którą Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna i Unia Chrześcijańsko-Społeczna zawiązały z Wolną Partią Demokratyczną. Zgodnie z ustaleniami był kanclerzem przez połowę kadencji parlamentarnej. Ze stanowiska ustąpił w 1963 roku. W 1966 roku, w wieku 90 lat, zrezygnował też z funkcji przewodniczącego CDU. Tak zakończyła się jego kariera polityczna.
1: Konrad Adenauer, żartobliwie nazywany staruszkiem, zmarł 19 kwietnia 1967 roku w wieku 91 lat. Cały świat wspominał go jako polityka, któremu Niemcy zawdzięczały wolność, dobrobyt i bezpieczeństwo społeczne. Był to człowiek, który znacznie wpłynął na kształt dzisiejszej Europy. Walter Hallstein, pierwszy przewodniczący Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, zwrócił uwagę na znaczenie spuścizny Adenauera dla polityki europejskiej.
2: We wszystkich działaniach politycznych jest tyle siły, ile jest w nich nadziei. A w polityce europejskiej tej nadziei jest dużo. Zawdzięczamy to przede wszystkim temu człowiekowi. Dlatego wyrażamy uznanie dla jego przekonań i osiągnięć politycznych.
0: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Europos parlamentą sudaro nie tik jo nariai. Šią didelę instituciją iš tiesų sudaro tūkstančiai žmonių, kasdien dirbančių, kad Europos Sąjunga piliečiams būtų prieinamesnė, sklandžiau veikianti ir skaidresnė. Kaip užtikrinti darnų tokios daugybės žmonių darbą? Tai padaryti padeda tokie administraciniai organai kaip biuras. Parlamento biuras kartu su pirmininku sueiga yra Europos parlamento valdymo organas. Biurą sudaro parlamento pirmininkas, 14 pirmininko pavaduotojų ir 5 kvestoriai, kuriuos parlamento nariai išrenka 2,5 metų kadencijai. Ši kadencija gali būti pratesta. Jei balsuojant biure surenkamas vienodas balsų skaičius, parlamento pirmininkas turi lemiamą balsą. Kvestorių balsas yra patariamasis. Tai reiškia, kad jų vaidmuo biure yra patariamojo pobūdžio, bet jie negali balsuoti. Biuras vykdo įvairias parlamento vidaus administracinės ir finansinės užduotis. Jis yra atsakingas už visus su parlamento vidaus veikla susijusius klausimus. Biuras rengia parlamento biudžetą ir priima sprendimus dėl visų administracinių, personalo ir organizacinių klausimų. Taigi, jis, pavyzdžiui, atsako už institucijos nekilnojamojo turto politiką, rūpinasi pareigūnų išmokomis ir išlaidomis, bei rengia parlamento gaires, pavyzdžiui, dėl nuotolinio darbo. Jis taip pat tvarko prašymus dėl posėdžių ir gali išduoti leidimą komitetų ir delegacijų posėdžiams kitose nei įprasta darbo vietose. Biuras rengia ir parlamento išlaidų sąmatą. Be to, jis nustato parlamente atstovaujamoms politinėms partijoms skiriamas sumas ir per plenarinius posėdžius frakcijoms skiriamą laiką. Bet tai dar ne viskas. Biuras taip pat nustato generalinio sekretoriato sudėtį bei struktūrą ir skiria generalinį sekretorių, kuris yra atsakingas už parlamento administracijos valdymą. Biuras taip pat skiria aukšto rango pareigūnus. Siekdamas sklandžiai vykdyti visas užduotis, biuras paprastai susirenka 2 kartus per mėnesį. Jo protokolai verčiami į 24 oficialiąsias kalbas, o paskui išspausdinami ir išdalijami visiems parlamento nariams. Žinoma, kiekvienas parlamento narys gali užduoti klausimų apie biuro veiklą. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių klausykite svetainėje Europarl Radio.
4: Mercosur är en union mellan ett antal sydamerikanska länder. Det är också en viktig handelspartner för EU. EU har länge försökt göra det enklare och billigare att handla med Mercosur-länderna, men ännu finns det svårigheter att ta itu med. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet pratar vi om vilka möjligheter och utmaningar ett handelsavtal med Mercosur kan föra med sig och vad EU gör för att stärka sin relation till den här stora handelspartnern.